FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92.1 FM.